0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot. Vždycky.